masz i bakrisz. Za to wszystko może atmosfera. Mamy tlakową niż.